Kajatovce, on tavaj sinok, ki ga navesta magoma, ne jave on. Ne jave on, ne jave on. Ektovce, kaohtna mahoma, atsimona ego nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake kamiunagon.